0: Yuili kauchenji kam na tu jele jaku mungana. Ashikati sha famba, kambi sha selenyana sha shitongwani, sha kuyaka shigava sha ina sho gumesa, sha mashakanelu. La hito zoku vanga na vaina na vaa imbelela, hizo vanga na vaina na vaa kontara la jitenga, juutisu ni juwani. Ahia nika shigava sha ina.
1: Wangana, akusaka.

isimo la radio Mosambiki stichi cha inyambani hiwazwa ader tu mabesa muchailoi tivekana kungovu ngovu ngovu isimo le ya parake kunga hakali kote hanga wula heta penda bulu gala hama duti nisontu lehi zharingana kuhuzwa madota lukuma shushati mhaka tokari